trucąca jest 7 punt z duma. Sak dan u tydnu jena moja lubica. Hiszyna sprocąca